0: diwanai. Amen.
1: Kamporobi ndenine kweleno garaga.
0: Sine bere nke junka zike nandokwa.
1: Kafa zike nandokwa.
0: Amen.
1: Onye nwanyi nonyalono.
0: Nonye kwara mwoge.
1: Kachuku zike nine gozie unu. Nna na nwa na mwa nsọ.
0: Amen.
2: Obu Prince Paul Ikonne kwadoro ekpere Angelus a. O jirila nkeji abuo gafe elekere iri na abuo nke ehihie. Ibu ndi omagerenu akukuwa.